Yeah, Alphaville, Forever Young. Mwere lewe wana wafa pa la ditaba. Kwa mjola fena na lakatruwa, mini obwebe. Kwa lebizo ke tesele, skwa kutaka za mjola fena. Kwa kutaka za mjola fena, fritz manu ringa na bubidi. Ibe ringa the mix, 2 to 3. Spice Girl, let love lead the way.